Mamusiu moja, cóż się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzusecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzusecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Oi, Tuli, Tuli, na łóżku Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, když matki nikde nie znala. Nikt nej kolebki nie przybrał

córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Daś mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.